Tak, ale czasami to... Ale czasami jeszcze jestem na dole i ze strony na niebrzęku, koszą 5 czy 10 sekund strzelam.